0: zabijesz.
1: O nie.
0: I to tak na śmiech. Nie zawracaj głowy, bo ci musi przejść. Wiem, to boli, wiem.

jak potłuczony. Jęczysz dzisiaj tu, nie pierwszy, nie ostatni cios. Każdego w życiu trącił los.